sondam tagat maratina sia tutu smanda vele madota aksenandawa skamas chinga pambili.

nakuba lida nakuba lida tagenda kuda neda tagenda kuda neda tagenda kuda lida lida kuda rungu tiza rungu tiza rungu tute mbaksimba rungu tiza rungu tiza rungu tute mbaksimba akajaka jibwa jumba tunakalinya